0: Otamu su meda se. Next time na do base na bua me. Me come de awo atom.
1: Soa mo boni mame.
0: Soa me boni mame.
1: Na nzimbi bua de nyo.
0: Nandi bi bo. Ya stopu doctor Muzu. Ada na onso ubem. Nani
2: Plan BFM
0: bi bua se yo
1: na dum zeme kode
0: oh na dum ode me kode
1: ocheche me prekru
0: ocheche me prekru
1: no ka makumatum
0: no ka makumatum
1: ohro mafodzi nyina
0: ohro